a nie tylko przyjrzymy k powieściom tydzienia. W Budyżynie bez sredu na Lauskim arealu symboliski zaryw za serbski forum wiedy. Każ praje ministerski prezident Sakskeje, Michael Kretschmer, maja Serbia z twarskim projektom w strukturnie zmienie objekt, kiż zmieje ze swojej architekturu a funkcju bytostną rolu za serbstwo a cokonie też za strukturną zmienu. W forum je na Lauskim arealu ma temelč nowe miestno Serbski instytut a Serbski muzej. Twarski projekt założby za serbski lud płaci 500 000 000 €. W budyskim serbskim domie je domowina Pjatk letuše myta domowiny spoščiła. Laureacza su Barbara Felberowa z Komorowa, Kito Ella z Kočebusa a Ludwig Saksa z Radvorja. Nimo toho je zjazk wužijskih Serbov vosom kruč čestne znamješko přepodal. Vosebite počestčenje z Dudakom dosta Harald Altekrüger. Korunja svjatoho Jana v Kamjencu so přichodže bole na starých ľudí v usmieri. Zato rozširja a zeselnja tam geriatriju, nutskonu a paliativnu medicinu. S tym pak je tež zjazane jasne vúznačeke Koruni. Zajš v tydženje so budyskim okresnym sejmiku analýza predstajiva, po kotrež má Kamjanska Korunja lidma vúznama za struotniske zastaranie regionie. Viednictvo Korunje tole jasne odpokazuje. Na połowenskich wikach w Ralbicach są stwórt kwiatce hać 600 szulariów a zajmców z całego okresa naliczyli. Niekak tylko, kajż przed 2 letami. Zdom szulu by na wiki przyjęło. Im z przystupni 1,5 stajerio najszelakorysze połowania. Zaposłanc Sakskeho krajnego sejma Marko Šiman, strony CDU, je dale předseda parlamentarijskeje přirady założby za serbski lud. Jeho vúzvolichu bunželu čvonojo přirady na svojom posedženju Berlínje. V Drježdenach sú bunželu Sakske dživadva a orkestre přečivo rožacim skročenjam v kultúre demonstruali. Nemsko-serbske ľudové dživadvo a serbske ľudové ansambl biešte z 60 a 20 osobami podla. Po načisku etata ma so ve viestoch dželach kultúre od klitušo hač do bojce budžeje zalutovač. Towarstwo Przeczelu Muzeja Zapadnie w Łużycy Kamieńcu jest zmotane, że so namietuje zarednictwo budyskiego okresa noszostwo muzeja wotedacz. Każ pisaja z jawnym liście bazuje namiet na wopacznych a zamylacach liczbach. Letne przyrażki w uczynia 800 tysac a nic 1,1 000 000 €, każ zarednictwo twierdzi. Modernizowanie nie by 15 do 23 milionów płaciło, ale prognozy wukadzeja zniżę z 7 do 8 milionów euro. Miłoczanski Krzeszczansko-Socjalny Kubwanski Skutk był na regionalnej konferencji Hornio-Wużyjskie Hola a Haty w uznamieniu. Za projekt Woda w klosztorskim kraju, żywienskie rumy za człowieka a przyrodu dostarł 5 000 €. Cieczy miestno woda by się dworniszczo inkluzje w Radworiu za inkluzivnu remesnisku zarodu. Za kletuši Międzynarodny Folklorny Festival Wużica je so nimale 30 skupinu przyzywiło. Zajm na wústupie ve Wużice maja miestrujem cilky z Koreje, Puerto Rica a Arminijskeje. A škitne poty přečivo v upšestrivanju afriskeje svinjacije mrytwy sú budyskim a zorelskim okresu nimale šitke votvarene. Jeničce pot při ranice do Polskeje vostanje, zoby připučovanje svini ze susadného kraja vopčežniše bylo. Tak daloko k povies čan tydženja.

W zeszłych dniach smyłam już do tu a tam kwóżczynku z naszej nowej słuchoryski, czyli dżęca jest koncznie tak daleko prapremiera po takim. Zala a Daniel są na wiesna uroczytaj, a chcetaj dom swoje woki przełzać. Przy tym pak nędzy jenoż wo stare rumy a nowe plany, ale što z domem przełzataj? Dopomnienki? Ważnie? Przedstawy o tym, jak mieli ludzie zromadnie żywi być, a dokal tyknie taj swójskie przedstawy. Dajcie so przekwapić. Tam, gdzieś bydli moj. Słuchora Mirczyna Wenka.

Svišeli ste svucharu Mirčina Venka, tam, gdje ješ bytli moj. Režiju vedva je Teresa Grigorova, a za techniske zvopravdženje, zvuki a efekty bie Tomáš Matka zamovite. Voni v osobie, Zalu a Daniela, staj Rečavoj, Helena Vechterjova a Tomáš Kliman. Voku je predstajiva Petra Maria Bulanke-Zvencelova, a gdjeda Benno Bilk. Daniela jako dječo je Rečav Franz Vaurich. Tobie potekim naša rozvosová prapremiera svucharu tam, gdzie špydli moj, v cvi dôsči, to reka ste a tamnej dalšej rozbudžaci rozmovu mies Zalu a Danielom, namakače votnetka tiež na našej internetovej stronie v app MDR Serbia a vezo tiež v audiotece ARD Sounds. Votam môžete si ju tiež sobou do dola doprostin zač.

Lubi připosłuchajo, štu nekodzi rade na kwasy, bo trochu spodzinu kwasu je ryczu Ewangeliu dzienznejszej niedzielę po Mateju na 22. stawie. Zaso ryczy się Jezus w przyrunaniach. Niebieskie królestwo je podobne krale, kiż swojemu syny kwas ugotowa. A posłał swoich otroczków, zobychu hości, na kwas zwołali, ale ci no chcechu przyjąć. Zaso posła drugich otroczków a rekne, prajcie proszenym, lejcie swoju hościnu, sem przygotował, moje wowe a mój kormny skut są zarezane, a wszo je gotowe, pójdźcie na kwas. Ale oni nie starachu sowoto, a wotyńczechu, jeden na swoje polo, drugi na swoje wiki. Nikoci pach uprzymachu jeho otroczków, wohanichu a morichu ich. Gdyż král o tym zoni rozniewa so, posła swoje wojska, zniczy tych mordarjów, a spali ich miesto. Potom praj swoim otoczkam, kwas jedre przygotowany, ale proszeni niebiechu toho hodni. Dzicie to dla na rozpucie, a zaproście na kwas, koho szkuli najdziecie. A jeho otroczcy wuszeci na pucie przywiedziechu wszych, kotryż najdziechu, złych a dobrych, a kwasny dom so z hościemi napylni. Gdyż kral na hości poladać przyjdzie, wulada tam człowieka, kiż niebie kwasnu drastu w obleczeny. Tu rekny k niemu, przyjacielo, jak chce sem przyszł, bez kwasnej drasty? Tun pak milczy się. Tu rekne kral służownikam, związajcie jemu ruce a nosy, a czyśćcie jeho do wąkonej czmy, tam budzie płacz a krzypienie zubów. Przetoż wiele je połowanych, mało pak uzwolenych.

0: Augusta a Lejmanojc Zygmunt z Barko. Lečo sa nesopestili my to za dorost. Veci vedmeta domovine slyšešo viče našam programe. Saska rec bušo se při digitalizácii obgledovaš. To je obtvaržio bramborský ministar za digitálne a justicu Benjamin Grimm ten pietk predstupimie. Při predstajeniu nacerenia digitálneje strategie krajného kniežarstva ve vesebnom úberku za vetvarenie byrokratie je minister přigronil, až budú na to gledaš, až rec nepšava dalej garantirované sú. Serská rada, ak je s cvonkom ve úberku zastupiona, ja pominała, aż kraj przy digitalizacji na serskie potrzeby gleda. Takie gaśne zastojenstwo bużowice digitalne musi można być serską rzecz, a regionalną rzecz dolną niemszczynu używać. Wesebnie oficjalne serskie mienia, firmu, towarzystwo, wesobu a komunu deje się mimo dyskryminacji używać mecu. Krajne knieżarstwo, co strategię iści litosa obzamknuś, skońcny tekst iści nie oznate. A vestonome při tej témě dolno-nímská rec ve Bramborskej dostaňo digitálny atlas. Na takém projekte živa Tuchulu Potsdamská univerzita jen jo predkstajiva dr. Luise Čajkovský na expertovém zmakaniu plat üb digital stvrtk ve Vičtoku. Na atlasu kšie pokazaš, že jo se dolno-nímská rec ve všakých generáciách užovala, ve Bramborskej jo více dolno-nímských dialektov zachovaných. Takie drugie digitalne projekty są się przedstawili, takie są wielkie ważne za wyżywienie tej rzece groni Ulrike Stern w Uniwersytecie Greifswald. Wiednik Serskiego Instytutu Hauke Bartels jo dał przegląd, co na serskim polu digitalizacji se szo stanio, to zjeo se niento dolno-nimskie ako przykład, a kshe strategiu za digitalizację w kraju używasz. Skromadne živo mjaze serskimi a dolno-nimskimi sližarjami kšie dali intenzivirovaš kroni mito nuak, akja bo teke pšibitne na zmakanju. Gmejna Trebin lice letosa zmienie nabrankami ze živarostvovego tanka a plapšinoskou za žišonju. To je rozpšaviva komornica Dana Piel z riodu Trebinske gmejnske raže. Veta vestenio gmejna mimo dvugo. Trebin mežo svoje nadavki spolniš, dokolaš mas riedki z dogrona s koncernom Leak. A samo investicije sú mežne. Miasto drugim dostanio ognjova obera, pšitvari pla doma za ried a pedstup za kolasa. Ve vesnem žilu Rúl Mühle sú zanirovali mest přes sprevio. W sąsiednim Dziewinie nie ugląda tak pozytywnie. To jest rozprzawiwa komunica Dana Piel w gmeńskiej raże Stwerdk. Tam na gmeina Dziewin wejo jo z obszeżnijo financjalnijo sytuacju. Momentalnie ma gmeina minus wet 200 000 euro, a treba stałnie krótkodobne kredyty. Nuznie jo niento konkretne przegled gmeńskich finansów notne. Za to deje se etate zachadnych liet knigu wierni kojski wetsam knuš. Investicje su veto planowane miasto drugim novo ugetovanie najsa z krajka niščom rožkom zasejženia infotoflami. A teke nekotare gmejnske drogi majo se leto sa ešte uperižaš. Naša aktuálne povesti namaka je šo teke na našom internetovom boku pet rbb-online.de/zom.
1: RBB. Serbski program. Z nami do spodobnego dnia.

0: Jens Martin Sperko zajmuje się już wet małego za przyrodu, alias zabiera teke ze serskimi mieniami rostlinu. A jo sam ga teke udał jadny wielki słownik rostlinowych a grybowych mienio. Cesto ja duce pojsach, a se przesza luzi jo oglidał teke do ocho z przed krótkim wystym czasom Maria Likowska-Winklarowa jo załapiła z mikrofonom, w co mio se rozkaraniał z tamnią Irinu Halbaschulz.
1: A to jo bald inak cygane.
2: Hej.
1: Te żolte.
2: To są ksiało teke przeszasz, cygane.
1: Jo.
2: To są winorku przeszasz, dla co cygane. Na ten nieraz rosto szuzi. Sie urla, a ben bżiro zum lesche, machst du das asse. Tigane, na redne. Ah, da muss im Tio schascha, schla doktor jo hoteke, bochose ras rosslo. Alle nehmen jo, snasch wisch krokach. Snasch du du Grischinku? Jad no mehr is ochose jo Herzkraut.
1: Da nes am erste Wischera.
2: Uchopne Selle, jive Uchopki, a to so pili akote, gasch so is Uchopumeli.
1: Ja. To nisam ja ešte videla.
2: To jo se zgubilo, to zele. Ja si myslím, veš krokach jo to ešte na koncu roslo.
1: To ugleda báš inak orchideje.
2: Jo, to sú ono tak veľké, jo. A znaš to, to zele? To sú zase kľúciky.
1: Šlüsselblume.
2: Jo, alebo žižo, žižo na kvietka.
3: Da to kaže taká šenka.
2: Jo, my gronime bršonka.
3: Bršonka?
2: Bršonka, cerená bršonka. Also Storchenblume. Na Bebo Bershonku, Zarenu Bershonku.
3: Da tuk asch mal take duike.
2: Uff, to neviem. Lazok, to se poschigo na Bershona, ja neviem. Dolno botar gorone tomu Fleischerblume. Oder Feuerblume teke.
4: A ty nie znajesz?
1: Jo znajem. Ja som już take widziela.
2: Znajesz ty to?
1: Schilf, Bumskeulen. Na serske.
2: Buschauer?
3: Buschauer?
1: My jsme to trgali a pen doma do váze stajili a pen jo mama venala a pen jo se...
3: Všechno gnilo?
1: Jo.
2: No to rozpada pen
1: teď. Jo.
2: Pen máš to šuží.
5: Máš ten nerech doma.
2: Jo, jo. K tomu gronete lůže Anika.
1: Jo. A za to nerozčo teke při nás.
2: Ne. Na sprivinných lukách jo to rostlo. Do Verbna, do Sražova, tam na tých mokších lukách.
5: Jo, jo.
2: Ale to nie je ta psáva Anika, kenž ty myslíš, že ptice kúpiš.
1: Ah.
2: Ale lúži kone tomu Anika.
1: No to, to rozčo pša gole. Každý, že do ľuba raza pša, šo se je tam rozčo pento. To je gynsta.
2: Ucha cu vína, abo tak?
1: Ja neviem, kak na srske.
2: Ja. Liza je o tomu gronivá cartové chožiščo.
0: Žive učopky, klucyky, to kajo zajemne, kake zela u nas rostu a co mu su je negabrali, by vy teke nieco v tom vyželi, to by se Jens Martin vjaselil.

Sahopink septembra 2026 su se vezjavili aktualne usledki PISA studije. Za Nimsku su veni pokazali najgerše ugłasia bete Sahopinka na przeszowanie w lisie 2000. To jo zase jadłok zapalonym debatam we kubłańskim systemie. Takie automatyczne zażarżanie znajome ze zajrzeności, a naprzodu pokazują na przeszowanie k rozsłużeniu przy welbach aż laże tema kubłanie skery na sreżnym pelu. Przy welbach do krajnego sejma lietosa w Baden-Württembergskiej jota tema z 12% lażała równo na 5 miestnie. Przy samym identyski je był usledk na przeszłania za welby do krajnego sejma w Zaksko-Anhaltskiej, tak tam jo to było z 13% 5 miestno na liścinie za welby rozsłużecych temów. Toż ta równowaga między 5-zajczom a 5-jacorom pak pe na przeszłaniu organizacji Greenpeace do welbu do krajnego sejma 2026 tori. Weno pokazują szula a kubłanie z tej wesetnie w 5-zajczni nimskiej ważny welbny temat.

studii w 5 zwieskowych krajach z tej kubłania a szula za jednak 80% do uzwelowania obszałnionych ważny tema. Usledki su pojedali za to, aż grają te temy o wieczu rolu ako we petia corny nimskiej. Naprzaszowane su mieli uszy tego jasne priority. Najcestiej su se pomienili na pszały, ketareż deje direktnie pele przyś szulski szedny zin. 7,5% pomina więcej ucecych. 1,5% co zanirowane a modernizirowane szulskie tworzenia. A wesoma 30% sobie życzy, aby ucecy mieli więcej czasu za jednotliwych ukników a uknice.

byś ceptar, ceptarka, co to groni, a pet kakimi umienieniami, z ketarymi upominaniami su ucece konfrontirowan zinca w przyrównaniu z niegaśnym czasom. Kak to wizi ucece, ketaresz su już na keńcu swejeje pewołańskieje drogi, a kak te, ak su iści wesreśnieje. Zatem co my se opszaszaś naszych rozgronowych partnerów zinca.

0: Jo, ja som relativ nejistno wiežła, aż buduja ceptaka. Ja som z moimi pupkami a barikami już odgrajkawa. A pen som ja ako szulske, żółczo, żyjowa ako trenerka. A przez trenowanie tych młodych ludzi som ja pen teke se myśli, bo nasz uprobiruje, że to teke ako pływanie.
1: Ulicujo Angela Szurmanowa. Pestryżaścia letach ceptarienia jo już na umienku, ale psiece iści uucują na kursach, na przykład rycnej szule. 16 lat jo działała na serskiej szuli w Budyszynie, a potem 20 lat jo była ceptarka za serścinu na dolnoserskim gimnazjumie. Erwin Hanusz jo zachopił dziewiśnaścisto wesem pysiaset ceptariś jako docent za dorościonych na centralnej rycnej szuli w Deszanku. Potem je był ceptar na serskiej rozszerzonej uszej szuli, a aż do starstwa wesema wesem dziesięć lat jo uszej togo uucował na kursach szule za dolnoserską riec a kulturu w Hesiewuzu.
2: Śledne pestarczenie jo przyszło na uszej szuli w Budyszynie od dyrektora tegdyszej szule doktora Miczka. A penio szula, pierwszym tylko doktor Mitch gledał, aby ja tam wesoł. Penio nan samo do Budyszyna przyjął, a myśmy zgromadnie tam jadno rozgronomili, coś o pen było to sredne pestarcenie, aż ja som se dał na tu drogę tego ceptarstwa. Som se już obszedł zajmował. To jo najskiery urosło z tego, aż som wet małego sapski a nimski pedał za rece. To jest epeniści zmycniwo ze teju dobrowolniju prywatniju wódzmu engelszczyny, a to dalszne pestarcenie za rece jo przyszło potom ze stwarzeniem tej kazerny w ochozy, że są sowieckie wojaki pęcerstwo dojeste przyszli, albo myśmy z kolasom aż tym wachtariam tam dojeli, a na nie gledali, a se ewentualnie persłuku rozgraniali. A to jo na przodu dość wiele ugotowało za ten sebe smir moich reców. To jo przyszło, a tylko w osobinska ważność, nie?

0: Apotheke Angela Schurmanowa widzi zmiany w zeptarskim powołaniu.
1: Niega jo bu ten zepta, aber szula, aber uzapnik, to jo bu ja na ja, wegin przypusnata wysoba. Wysopne najsach, doklasz zwieczego, su to te jadnczke, mimo toch farerio byli, kęczu umili cytasz, aber teke pisasz, a toga dla sowani wegin przykwadne byli, a teke suwe nikakich aufsichtsräten, aber co ja wiem, pan teke sejeli we bankach, ako na przykład Fritz Rocha. Taku rolu se wie, mnes mi wiec imeli, ale veto mam ja poszukne te powanie jednego ucapnika, jednego cepta ja za wegin, wegin ważne. Dokulaż, zwie to może teke z KI a komputerom uknusz, ale jo dalej nieco drugiego, gaś ja na wysoba prezy stoi, aber z tobu żyła, aber gleda konkretne na twoje brachy, aber na twoje problemy. Dokulaż, zwieczego ty nie podajesz ja na twoju fachową wiedzę, ale takie socjalne problemy rozwiązasz, aber co ja wiem. A za to trzebaś ty im też ten człowiecki kontakt. To nie dosygałaś ty, tak nieco ja na przez nikakku platformu, aber tak skończysz.

0: A to se vije jo se vegin zmini vo vesletnih letach. Ženca treba šte vici take, take techniki, kak uživaš moderne medije, a veto, kak možeš te se s drugim ljužimi skromadne napšikvat na janem projekče, aber so ja vem, živaš. A zato muso ten cepta, aber ta ceptaka juž vegin šikovana bš, to přigotovaš, a to se s uknikami teke zvudzovaš.
1: A rovno tak Aleksander Dragua zaupytnio, kak jo se rola uznam tego pevołania we towarzyszności zmienił.
2: Ja se myslim, aż we biegu wiele lat jo se to powołanie wielgin zmieniło. Pierwej, ako sme jeszcze studirowali na ceptarstwo, ten ceptar, albo teke ten docent na uniwersycie, to jo było jedno źródło wiezienia. Tam sme sebie zapisowali, se cynili noticki, aby pen wiedzieli, se przygotowali na przespytowanie. A nie to, ta wieda już uży przystupna. Ty możesz wycenić net internet, ta kumszna inteligencja tebie szykno pedają. Ty nie musisz to z głowy uknąć. Tego dla se myslim, nie to snaś jo pićku ten cepta taki przewoziowar, aby pokazał tym młodosnym albo zisiam zio mężosz tu wiedu dostać, a teke kak tu wiedu pen we żywieniu nałożować. Znać to jo nie to ważniejsze, ako to wiezienie samo.

A my jako didaktikaje a pedagogi przewyżujemy młodych ludzi niekotare lata we wiegin prygujucy fazy ich żywienia, a przy tom, że teke we to, aby ich przy uwijaniu podpierowali, aby mogli na końcu szulskie kariery zagronić toż za siebie, a za uchnicki proces, a szukam dalszne rozsłużenia w żywieniu przełzesz, swojskie stojniszcza uwijasz, a zwuraznijasz, a równocasnie drugie perspektywy amienienia respektirowasz. A jo, w najlepszym parze se nam radzio, aby im nic jano wiedu sobu na drogu dali, ale teke naskość, siebie wiedobnie, a zamężność, aby samostatnie dali uwijali.

0: Upominanja jo aż niesete jano fachowc, aber fachowka, ale ty se teke socjalna żywaszerka, albo socjalne żywaszer. Ty masz młode luże, kęć pytają swoją drogu, a ty coś im w wiesie miery teke przypomagasz. Jano połowanie namakasz, ale jano ideę uwijasz, jak by mogła mój przychod uglidasz, a tam masz to jako cepta, aber jako ucapnik, jano ja nu wiesz du zagronitosz, ja nu veliku zagronitosz, bo ja sama groniwa.
1: Nic nie wostanio na jednym flaku stojece w naszym świecie. To groni ze z drugimi słowami, aż musi ucapnik przecej na to żywać, a gledać, co se wokół niego w towarzyszności, a na całym świecie stała. Ucapnik, kiedyś nie może reagować na przeszanie ukników, nic ja nu ucpy, ale tylko obswieta, no ja nie wiem, co jo to pin do ucabnika.
2: Kronitej Angela Szurmanowa a Erwin Hanusz glirejucy sletek na lecia setki ceptarienia. Ale teke młodsza generacja zaupytnio już o te zmienę. Kolecz Szampatisowa a Aleksander Draguła przydajote.
3: Ja se myslim, aż jo se rola ucabnikojskiego pełowania w towarzyszności zmieniła. Niegajszne rozmiesze rolu jo było mocniej przez to charakteryzowana, aż ucapnik wiedu posrednia, a cepta jest musali wiesz tu autoritu miesz, a żinca jo pomier wiele wiedzy partnerski, a uknica ukniki deje sobu myslisz, ucpu sobu ugotowasz, a teke zagronitosz za swojski ukniński proces przełzesz. A to mam za zasadnie wielkie pozytywne uwisze?
4: Ja se myslím, powołanie, ceptarskie powołanie ma kradu wielkie upominania. To se jano ludziom tak zda, co ten tam cyni, co weni tam cynie, ale tam trzeba szakie, możesz gronić pecynki, szakie kakości, dokulasz nic jano wiezie nie, ako som gronił, ale takie to podstupowanie, a ten przystup k młodym ludziom, a to jo niento kradło wielkie upominanie. A pen z czasem to se takie markujesz ten rozdziel. Ten ceptar odujo starszy, a te zisi są przecej młode, albo małe. Nic, a pen musisz to se niekak przymierzyć ich żywieniu. Gasz coś, niekaki dobry kontakt k zisiam mieć. A ja se myslim, to jo to wielkie upominanie we toś tom czasu. Ta autorita, ta nie przyjo sama, to jo se zmieniło. Pierej, to jo już było gronione, to jo ceptar, pen musisz na niego słuchać. Nie to musisz sobie akle nazięłaś tu autoritu, albo zasłużyć.

Ponoca jasnie pak su wycakowania na ucecych jasnie wiele bocniejsze ako niegajszych casach. Ako som już ogroniła, nie mamy jano wiedu pesritniasz, ale my mamy takie indywidualnie spiechowasz, dyferencjirowasz, socjalne problemy obdziewasz, mediowu kompetencu pesritniasz, na towarzysznostne zmiany reagirowasz, a se wie, takie usko zestajeszymi a drugimi instytucjami gromadzie żyłasz, a przez to jo to pełowanie se wie, wiele bocne, ale takie upominające.

0: Na ideach a konceptach za zmieny w kubańskim systemie nie jo żaden prach, ale by to przyniosło lepszyny, co by mieli UCC w praksy za idealną uczbu.
1: Ja, to żyńca sobie piczku inac ugleda, a niega, niega smy jano tu frontalną uczbu z wyczyką mieli żyńca, by jagroni wa... Ty musisz tym dzieciom tak daleko pomóc, aż oni umieją sami siebie wiedzą przyswoić. Aż oni wiedzą, jak dzieje się z modernymi mediami obchadzasz. To nie dosyga, aż ja pokażę, to jest ja na Sotra app, tu możesz ten tekst od niemczyny do serbszyny przestajesz. Ty musisz takie wiedzieć, aha, ja na Sotra app nie jest perfektna. Ta cenisze zmylki, jak ja... namakają te zmylki, albo gaś, co stoi w internecie, to nie jest wszystko przawie, to daje takie opacne informacje, a też to krytyczne gledanie do świata, to by jak Roniwa to ja przybierała, a to ja w prytnym reżie ja nadok żyńcajsznego czasa.
2: To ja by Roni troszkę prowokatoryski. Dają takie nieco idealną wódzbu. To je moje obšašanje tak a tak. Na nimi som ja se pracoval všetci svojim uknikam to posredništvo, čo bylo vážne a notné. A som také všetci na to gledal, lec, vni tam sobu přijdu, abo nic. A ja se myslím, až som to nekak zvynožil, dokuláž mám až to žincajšného, ze zradnejú kopickú úkníkov, abiturientov, taký vysobínsky kontakt, ako ze smyje ceptárku v ohoze. No ja, ak až gledáme na žincajšnú vúcbu celku, ne najprv raz, mám ja dve problematické obmyslení. To predne jo, až ja to tak slyším v televízii, alebo v povešťach, alebo citam ho a tam, také nieco ako žinca v preušonej forme toho protestírovania ze zboka starejších my znali nejsme. Te se cujú cesto, a tu ja gronim celo vytvorené, lepšie ako te ucabníky, a kde ich poučíš, co majú vyni gotovať. A gašte to necenie, pen groze ze srečníkom.

0: Idealny ucbu sobie tak przedstawiją, aż przedewszym niejowe studna. Aż to cyni wiasele obyma bokoma, to groni, to musi wiasele teke za tego ceptaria byś. Aż ten wizi, aż te ukniki są nieco nauknuli. A za ukniki se myslim, aż to jo ważne, aż tam nie jo taka sucha wieda, ale casy jaden żort, albo aż ta uzba musi piczku luszna być. A ja se myslim, ja som przecej na to gledał, a takie nie to tak wiele nie ucują, ale w kompaktnym kursu sam ucował, a są mnie gronili, aż jo to było wielgin zajmne, a wielgin luszne. A to jo za mnie jo było wielkie wiasele.
1: Wiele ludzi wie, aż za mnie jo idealna ucba, wysybnie jadna ucba, która żywa na to, aż mamy w Reduniach usoku heterogenitu. A tego dla som ja na niemienie jeden wielki fan dyferencjowania. Ja se przecie pracuję, gaż moje czasowe możliwości to doweluju. Rozdzielne przystupy zdajenia nadałku albo perucenia petpiery, to my ucby zapletujesz a zatwarisz. A runocasnie musisz przy tom pak takie realistyski wystaż, takie jak nucapnik ma obgranicowane czasowe kapacity, a derje dyferencjowana ucba nie nastanie od jednego dnia na drugi, also od dżinsa na wicze. Akle se natwajaju przez lieta fundus materialu, metodu a nazgenieniu, na któryż myżosz se pötom przecej mocnie zepierać.
0: No jo to jo takie wedwisne kaka ta kubkowa dynamika jo. Tasy jo tak, aż tam myżosz w jadnej rydowni, myżosz se na to spuścić, aż żysi samostatnie wiele nazięłaju, sami przynosują k tomu, grońmy raz, uknińskiemu procesoju. A czasem musi być tak, aż ten ceptar, ten musi nawiedować. Ten musi niekak to riedować, albo czasem takie tu ceł riedowniu do riecha speraś. Aż tam nieco na końcu ujzio z tej geziny. A nic, jano, takie przykazowanie albo napominanie tych zisi. Nic.
1: Mejo wysobińskie upominanie jo tego dla pomyżności. Każdej ucmy gezinie na niemienie jeden element zatwarzysz, któryż na rozdzielne umienienia albo zajmy ziła, to nie musi stałnie wielicka dyferencjowańska struktura być. Mogi raz dosyga już jadna wymna możność, albo jadna przydatna pomoc wokable, albo gramatyckiego raza, albo jadny upominający nadok za tych kęć malcnie ziłaju. To ja szukno, also ja by teke rada indywidualizirowała moją ucbu, ale to wiele czasa żerjo, a jo wielgi napinajuca, a ja som jużo glucna gaż, mnie se razio, aby dyferencjowała we ucbie za tych uknieców.

S tými myslami Ervina Hanuša skończyło się nasze uściwanie ku gespie Światowego Dnia Septariów. Taśne przygranianskie partnerje są byli Angela Szormanowa, Kole Czampatisowa a Aleksander Dragowa. Oto a piedar uściwania dobył Sebastian Ilikowski-Winkler.

Oblaczo se tego nowego człowieka, gęż za Bogom jest wierny, we wiernej prawdości a świętości. Aż jo se cerkwia już o wielgin jasno rozsłużywa symboliku tożtego sakramenta, przez to wesłabisz, aż dupi sesenskie goletka, a nic dorozczonych, josnacz był zachopęk tego, aż chrześcijany swoją wiru wiże wiecy w spełnieniu wistych rytuwalu a medleniu, niżli w cewo praktyskim żywieniu. A za toż to żywienie dawa nam Pawło potem w dalszym cewo praktyskie kazni, albo lepiej rady, by ketaryś jo chrześcijan żywy jako nowy człowiek. Czuję wam cewo jadnore z jego słowami kronisz. Togodla wetpowoszczo tużdu, a grońszo tu wierność, każdy ze swoim bliższym. Nas obtawarzyńca tylko wżdą, a nie przałdy, w reklamie, w mediach, a hincz, aż my sami obgrozone se tomu przyzamknusz, a se już nie pracujemy w przałdość. Dalej grony Pawłów. Gniewajszo se, ale nie gryszczo. Nie dajszo tomu swincoju dymkisz nad waszym gniewom. Toż ta rada, może na przykład w mędrzestwie, a w żywieniu familii byś wielgin pomocna. Sam som to tak dożywił. Dalej groni Pawłów cybojadnory. Ktoś krzadnął jo, ten nie krzajn dalej. Żywaj pak wile wiecy, a ukpaj nieco dobrego ze swoimi rukoma, aby mił dawasz tym potrzebnym. Nie dajszo żadne gniewe grono z waszych ust węchysz, ale ketarysz dobre jo, potrzebnemu stwarzeniu, aby ono gnadu dało tym słyszacym. Szykna gorkość, a surowość, a gniew, a grakanie, a sromoszenie buż daleko wet was, ze szyknieju złościu. Buzczo pak miaze sobu przyjazne, a pełne uczomnej lubości, a wedajszo jaden tomu drugiemu, równo ako Bog wam jo wedał we Chrystusu. Ako już okronione, to nie trzeba układowania, ale sledowania, cynienia. Amen.

Do nowego tyżenia was przewozuje moja kolegina Ania Kochec-Szwacowa. Myśmy byli za was pla przepytasza mytla domowiny, we tego burza się słyszasz, widzicie, pan wiecie. Jak gronim na zasej słyszanie, a życzę wam jedno niżelu, porucujesz o nas dalej, a zaszeltujesz o zasej. Wasza Tolne Serwiska Radio RBB. Miesek gronim, Gregor Klim. Miesza se daje.